Na batekere tege sefem chisa bine chika asante sana. Starshop gari ya kawangwara asante sana. Enda niembe se JKI na ninkoroche kai ganoli mege sefem joshumbe trimba ninkoroche bingwa Robert Mekanyanga na ninkoroche noli mege sefem chisa bine chika. Na bai gondoche Cliff kabisa Cliff ninkoroche Gav 61 noli mege sefem Davidson na ninkoroche Starboy ninkoroche na ndengori shem na korabu kigima Cynthia na kuona kabisa Vera na kuona nimbaruche na omore ime yege sefem chinsa bune chiga teke ya mundoche ok tika teke iga togo chikonya orama gana maja senchira yobwinge kuruwara tumayako swase misa Vatican style enchenu nego chikoletu asole na vasasiro tuwa ito kurekele sike ito gya kato.